En har en chututa toga skilwa. En har en sort chaunepi, shirigi alpehan en sort. Samone shirig, ermiyam tolta, tomantat, artendam, chisugorosakli, hurkat, arto tega taksat, taasyas nimutwa, artirigin, pirin alan, huksin dalot, uruktat, nikshugabala, chukchuk serla shui.Jauh yang hidupar belce bos, nutne has corgan jami lablat, sihne sandar, nyemen jabi mutkim dalat. Nek irgulo tu cewu jasa, ata negin te hukshin jalo, ur esas mal buka salwa. Buka lagi sur balni te, ega tiskwa imben, buka ciri yesun dal.Бұқтарады бұқтарад, салжасын долдад, адан үгішім тәріқтуа. Жүп-жүхін сәліқ,